0: 98.7 FM.
1: Jale jako to tan kari aye.
2: Gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo ngabun. Aspapa o mo pope oni moji. Igba ti gbangba to wa degun gedere.
1: Ayo ati idunu yin lo je wa logun.
3: We are the people, we make you happy. We are SAPPY.
1: Pelu Diamond FM, igbadun ti o lopin ni.
4: After working kiloku, igbadun loku ta wa je.
1: Ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo.
5: Ese Olorun oboju mi je.
1: Diamond FM, ikanni alayo ni wa.
5: Ese